Ano tak, czy to znak, że wyglądam byle jak? Włosy blond, a miseczka to na bank literka D. Halo, przecież ja tu noszę E, ale tamta ma ten fajny mały nos. Widzę, ale się domyślam, wszystko przez jej głos. Coś tam gada do tej drugiej, coś, że cute.